przywoju mieszeń. Idąc ta chota na Wolkow, idąc ta chota na sierych i śniegow, madziorych i sienków. Kryciat zagonsiki i lają psy tarwoty, krew na śniegu i piatna krasne flaszków.